Ogromotia obecny mo ponieje. Oto sabat ma bałądzie. Wiecie, bo tańc en jak obecny na mi. Łęczy pałę nie zagaje.